Worotende, worotende, worotende, woroja. Worotende, worotende, worotende, woroja. Ay.